Joj, nič kenjir, nič kapusta, ninča noćom šam salono, jojojo. Reštat ma sa liči na luš, jednoj molacu talva guki, jojojo.